Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo. Usorski radio.